0: та приймуть Христа, єдиного істинного царя миру. Випроси благодать навернення і прощення для всіх, хто ображає тебе, оскверняє твої святі місця та ранить серця твоїх дітей, щоб вони пізнали Боже милосердя і стали будівничими миру.
1: Engesztelő ima, édesanyánk, reménységünk, könyörög érettünk szent fiatnál, Jézus Krisztusnál. Béke királynője és kegyelem édesanyja, est ki a békét szívünkbe, családjainkba és az egész világra. Add, hogy a népek elvessék a gyűlöletet és az erőszakot, és elfogadják Krisztust, az egyetlen igazat, a béke királyát. Est ki a megtérés és a megbocsátás kegyelmét mindazok számára, akik megbántanak téged, megszentségtelenítik szent helyeidet, és megsebzik gyermekeid szívét, hogy megismerjék Isten irgalmát, és a béke építőjévé váljonak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Preghiera di riparazione. Madre nostra e nostra speranza, prega per noi tuo figlio Gesù Cristo, regina della pace e madre di misericordia. Ottieni la pace per i nostri cuori, le nostre famiglie, il mondo intero. Possano i popoli rigettare l'odio e la violenza, accogliere Cristo, l'unico vero Re della pace. Ottieni la grazia della conversione, del perdono per tutti coloro che ti offendono, profanano, e i tuoi luoghi santi e feriscano il cuore dei tuoi figli, affinché conoscono la misericordia di Dio e diventino costruttori di pace.
3: Modlitwa wynagradzająca. Matko nasza i nadziejo nasza, módl się za nami do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Królowo pokoju i Matko łaski, wyproś pokój dla naszych serc, naszych rodzin i całego świata. Niech narody odrzucą nienawiść i przemoc oraz przyjmą Chrystusa, jedynego prawdziwego Króla Pokoju. Wyproś łaskę nawrócenia i przebaczenia dla wszystkich, którzy Cię obrażają, znieważają Twoje święte miejsca i ranią serca Twoich dzieci, aby poznali Boże miłosierdzie i stali się budowniczymi pokoju.
4: Molićemo radosna otajstva Gospine Krunice. U prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđel Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, Spasitelja svijeta.
5: Lord, pray the joyful mysteries. In the first joyful mystery, we contemplate how the Archangel Gabriel came to announce to Mary that she will give birth to the Savior of the world.
6: Будемо молитися радісно і розарій. В першій таємниці будемо розважати, як ангел Гавриїл звістив Діві Марії, що вона народить Спасителя світу.
7: Az örvendetes József vizét fogjuk imádkozni. Az első örvendetes titokban arról emlékedünk, hogy a boldogságos Szűz Máriát köszöntötte Gábor angyal, és írulatta, hogy gyermeket fogan a Szentlélektől.
5: Regeremo i misteri della gioia. La prima mistero contempliamo come Arcangelo Gabriele è venuto annunciato a Maria, che nascerà il Salvatore del mondo.
3: W pierwszej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Archanioł Gabriel zwiastował narodzenie się Zbawiciela świata.

0: visitato sua cugina Elisabetta.
1: W drugiej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Najświętsza Maria Panna nawiedziła swoją krewną Elżbietę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Thank you.